Kutsimata kambe tsangana ni chikara tuchela na kunukula kaka mdilua gezi hini zaitora jine 31 minutu. Yuvia nuchenjua hulubako ichi.